atakowały statek towarowy Villanova w Zatoce Omańskiej, który miał naruszyć blokadę Iranu. Po wielokrotnych ostrzeżeniach, które zostały zignorowane przez cywilną załogę, śmigłowiec MH-60 wystrzelił 2 pociski Hellfire, unieruchamiając układ sterowania jednostki. Amerykańskie dowództwo potwierdziło, że statek nie płynie już w kierunku Iranu. Po incydencie podjęto próbę przeniesienia załogi na inną jednostkę cywilną. Od początku sierpnia amerykańskie siły skierowały na inne trasy 55 statków handlowych, a 3 zostały unieruchomione. W tym na pokład 2 weszli amerykańscy żołnierze. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Mierzyć się ze zwężeniem jezdni. Również na węźle w Knurowie utrzymują zwężenie jezdni. Do jutra do 16 na drodze krajowej nr 28 między Sanokiem a Załużem koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie z ruchem wahadłowym. Do czwartku do 19 na drodze krajowej nr 27 między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim utrzymują zwężenie jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 6 rano na autostradzie A1 między węzłem Sośnica a węzłem Knurów kierowcy muszą liczyć

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny z wschodniego wybrzeża w kierunku Morza Japońskiego, co stanowi drugą taką próbę w ciągu tygodnia. Pocisk przeleciał ponad 700 km, nie powodując szkód w Japonii. Południowo-koreański rząd zażądał od Pjongjangu zaprzestania prowokacji, które naruszają rezolucję Organizacji Narodów Zjednoczonych. W bieżącym roku Korea Północna przeprowadziła już 11 testów rakietowych, co zaostrza sytuację na Półwyspie Koreańskim. Stacja TVN24 została uhonorowana medalem 75-lecia misji Jana Karskiego z okazji swojego 25-lecia. Towarzystwo Jana Karskiego podkreśliło, że telewizja odgrywa istotną rolę w relacjonowaniu rzeczywistości, co wpisuje się w misję legendarnego emisariusza, który wierzył, że ważne wydarzenia muszą być znane światu. Medal, ustanowiony w 2017 roku, przyznawany jest osobom i instytucjom zasłużonym dla realizacji ideałów Karskiego. Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed planowaną mobilizacją w Rosji, która ma nastąpić tuż po wyborach parlamentarnych zaplanowanych na dni od 18 do 20 września. Prezydent Ukrainy przekazał, że według wewnętrznych dokumentów Rosji mobilizacja ma obejmować kilkaset tysięcy osób, a dodatkowe działania planowane są na przyszły rok. Zełenski dodał, że Ukraina przedstawiła Stanom Zjednoczonym propozycję rozmów pokojowych z Rosją oraz zwróciła uwagę na potrzebę wsparcia w obronie powietrznej. W kontekście tych wydarzeń prezydent Ukrainy podkreślił, że przygotowują się do aktywnych działań, aby utrudnić Rosji realizację jej planów. Drony rosyjskie zostały wykryte w pobliżu rumuńskiej platformy gazowej Neptun Deep, co skłoniło Ministerstwo Obrony Narodowej do szybkiej reakcji. Minister obrony poinformował, że Ukraina została poproszona o weryfikację pochodzenia dronów, które okazały się nie być ukraińskie. Z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi oraz prowadzonych prac, podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontrolowanej detonacji. Neptun Deep jest największym projektem wydobycia gazu ziemnego w historii Rumunii, a produkcja ma rozpocząć się w 2027 roku. Włochy doświadczają fali ekstremalnych upałów, a Ministerstwo Zdrowia ogłosiło najwyższy czerwony alert w 19 z 27 największych miast. Temperatura w wielu regionach ma wynosić od 37 do 40 stopni, a na Sardynii prognozowane są wartości przekraczające 40 stopni. Fala gorąca ma trwać do 17 lub 18 sierpnia, co koliduje z obchodami ważnego święta Ferragosto. W wyniku suszy poziom wody w rzece Pad spadł na tyle, że odwołano tradycyjną procesję związaną z uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dodatkowo w wielu regionach kraju występują pożary, które zagrażają lokalnej florze i faunie. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Rząd Estonii, kierowany przez premiera Kristena Michała, stracił większość w parlamencie po odejściu dwóch posłów z koalicji, co sprawiło, że gabinet dysponuje obecnie 50 głosami w 101 członku Riigikogu. Premier Michał zapewnia, że rząd będzie kontynuować działania i współpracować w kluczowych kwestiach, mimo trudnej sytuacji. Sytuacja polityczna staje się coraz bardziej istotna przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi oraz parlamentarnymi, które odbędą się w marcu 2027 roku. W ostatnich miesiącach partia premiera spadła na 5. miejsce w sondażach, co budzi obawy o dalszy rozpad koalicji. Stany Zjednoczone i Iran są bliskie zawarcia porozumienia, co ogłosił minister obrony Pakistanu, Khawaja Asif, w wywiadzie dla Bloomberg News. Pakistan pełni rolę mediatora, starając się nakłonić oba kraje do negocjacji pokojowych. Asif zaznaczył, że ostatnie sygnały wskazują na możliwość osiągnięcia porozumienia. W kontekście rozmów prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, zażądał reparacji od Iranu, co może wpłynąć na dalsze negocjacje dotyczące otwarcia cieśniny Hormuz, przez którą przed wojną eksportowano około 1/5 światowych zasobów ropy i gazu. 12 sierpnia w Polsce będzie miało miejsce częściowe zaćmienie słońca, które rozpocznie się pomiędzy godziną 19.10 a 19.20, a zakończy po zachodzie słońca. Tego samego wieczoru, po zmroku, na niebie pojawi się maksimum meteorów z roju Perseidów, które będzie można obserwować gołym okiem. Księżyc w Nowiu sprzyjać będzie obserwacjom, umożliwiając dostrzeganie nawet 100 spadających gwiazd na godzinę. W związku z tymi wydarzeniami w Polsce zaplanowano pokazy zaćmienia oraz nocne pikniki astronomiczne, organizowane przez planeterie, obserwatoria i kluby astronomiczne. Szczegóły na temat lokalizacji i godzin wydarzeń można znaleźć w lokalnych mediach oraz w mediach społecznościowych. Lot linii Porter Airlines został odwołany, gdy dziecko odmówiło zapięcia pasa bezpieczeństwa, pomimo prób przekonania go do współpracy przez rodzica i załogę. W związku z procedurami bezpieczeństwa załoga zdecydowała się na powrót do terminala, uznając, że niezapięte dziecko stanowi zagrożenie dla wszystkich pasażerów. Ostatecznie zarówno dziecko, jak i jego opiekunowie zostali usunięci z pokładu, a lot nie mógł wystartować z powodu zamknięcia pasa startowego po północy. Ekspertka do spraw bezpieczeństwa lotniczego podkreśliła, że decyzja załogi była jedyną słuszną, chroniąc zarówno dziecko, jak i innych pasażerów. Incydent wywołał szeroką dyskusję w mediach społecznościowych na temat podejścia do dzieci w trakcie podróży. Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal w biegu przez płotki na 100 metrów, uzyskując czas 12 sekund i 60 setnych. W półfinale Polka wygrała swój bieg, osiągając najlepszy wynik spośród wszystkich uczestniczek. W finale objęła prowadzenie, jednak na ostatnich metrach została wyprzedzona przez Holenderkę Wyser, która wygrała o 1/1000 sekundy. Brązowy medal przypadł Laeti Cibabte. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Libański parlament zniósł karę śmierci, stając się pierwszym krajem w świecie arabskim, który podjął taką decyzję. Od teraz najwyższa kara będzie zastępowana dożywotnim więzieniem połączonym z wyjątkowo ciężkimi pracami przymusowymi. Zniesienie kary poparły wszystkie partie, z wyjątkiem Hezbollahu w Libanie od stycznia 2004 roku obowiązywało nieoficjalne moratorium na wykonywanie wyroków śmierci. Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. CEO potwierdziła nieoficjalnie dziennikarka TVN24 Agata Adamek. Premier Donald Tusk ogłosił, że Berek odejdzie z dotychczasowego stanowiska ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, prezeska Rządowego Centrum Legislacji. W ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego zostanie wybrany na wrześniowym posiedzeniu Sejmu. Berek pełnił funkcję ministra członka Rady Ministrów oraz szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów od grudnia 2023 roku. Do portu lotniczego Olsztyn-Mazury wpłynęło 10 ofert na budowę Flight Eco Center, centrum demontażu i recyklingu statków powietrznych, którego koszt szacowany jest na około 100 milionów złotych. Inwestycja, mająca na celu odzyskiwanie części i materiałów z wycofanych samolotów, otrzyma ponad 47 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Prezes portu lotniczego podkreśla, że projekt ma wspierać rozwój zielonej gospodarki lotniczej oraz tworzyć wysokopłatne miejsca pracy w regionie. Po zakończeniu postępowania przetargowego możliwe będzie zawarcie umowy na realizację inwestycji. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś został powołany przez papieża Leona XIV do Rady do Spraw Ekonomii, organu Kurii Rzymskiej utworzonego w 2014 roku przez papieża Franciszka. Obok kardynała Rysia, nowymi członkami Rady zostali kardynałowie z Serbii, Algierii i Włoch. Koordynatorem Rady pozostaje kardynał Reinhard Marx, a wicekoordynatorem niemiecka profesorka Charlotte Kreuter-Kirchhoff. Do Rady dołączyli także świeccy eksperci i naukowcy z różnych krajów, w tym francuski biznesmen Denis Duverne. Rada do spraw ekonomii nadzoruje działalność gospodarczą i finansową Stolicy Apostolskiej oraz Państwa Watykańskiego. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że do tej pory nie wypłacono żadnych środków dla firmy Elemental Holding, która jest oskarżana o fałszowanie dokumentów związanych z recyklingiem odpadów. Domański zaznaczył, że projekt dotyczący odzyskiwania metali ziem rzadkich uzyskał pozytywne opinie Komisji Europejskiej oraz finansowanie z Europejskiego Funduszu Innowacyjnego. W związku z doniesieniami minister poprosił ministra koordynatora służb specjalnych o objęcie sprawy szczególnym nadzorem. Kontrolę w tej sprawie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Elemental Holding złożyła skargę na stację telewizyjną, twierdząc, że materiał zawiera nieprawdziwe informacje na temat jej działalności. To były wiadomości Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 72% Polaków popiera propozycję deportacji ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Przeciwko temu pomysłowi opowiedziało się 23% respondentów w badaniu przeprowadzonym przez IBRIS. Inicjatywa dotyczy mężczyzn w wieku od 25 do 60 lat. CEO odpowiada ukraińskiemu wiekowi poborowemu. Wyższe poparcie dla deportacji wykazują osoby starsze oraz wierzące. Natomiast wśród młodszych respondentów w wieku 18-29 lat poparcie wynosi 43%. Władze Prawa i Sprawiedliwości planują kontynuować pracę nad tym pomysłem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opuścił Turcję po lipcowym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckim innym samolotem niż Air Force One z powodu obaw o bezpieczeństwo. Decyzję podjęły służby bezpieczeństwa oraz wojsko z uwagi na potencjalne zagrożenie ze strony Iranu. Operacja odbyła się w tajemnicy, a część pracowników Białego Domu nie była świadoma zmiany samolotu. Trump zaznaczył, że postąpił zgodnie z zaleceniami Secret Service, nie czując się zagrożony. W Toruniu 12 sierpnia 2026 roku prognoza pogody przewiduje temperaturę 23 stopni Celsjusza oraz zachmurzenie na poziomie 8%. Wiatr będzie wiał z prędkością 7,4 metra na sekundę, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni Celsjusza. Nie przewiduje się opadów deszczu, gradu ani śniegu. Słońce wzejdzie o godzinie 5.21 i zajdzie o 20.20. W ciągu najbliższych dni w regionie wystąpią słoneczne warunki z przelotnymi opadami deszczu. Śledztwo superwizjera ujawnia poważne nieprawidłowości w zakresie recyklingu sprzętu AGD w Polsce. Okazuje się, że zamiast rzeczywistej utylizacji często dochodzi do fałszowania dokumentów oraz pozorowanych transportów odpadów. Reporterzy śledzili ciężarówki, które miały przewozić odpady, jednak w rzeczywistości wielokrotnie jedynie czekały w jednym miejscu. W kontekście tych nieprawidłowości były wiceminister środowiska wskazał, że władze mają odpowiednie narzędzia do monitorowania sytuacji, ale brakuje działań w celu ich wykorzystania. Minister klimatu i środowiska zapewniła, że firma Elemental Holding, która uzyskała dotację na odzyskiwanie surowców, była kontrolowana przez główny inspektorat. Amerykański były żołnierz piechoty morskiej Robert Gilman został uwolniony z rosyjskiego więzienia, gdzie przebywał od 2022 roku. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Rosja zgodziła się na jego uwolnienie z powodów humanitarnych, nie żądając w zamian żadnej wymiany. Gilman ma wylądować we wtorek wieczorem w bazie Andrews pod Waszyngtonem, gdzie spotka się ze swoją matką. Amerykański urzędnik poinformował, że Gilman, który był przeniesiony do szpitala psychiatrycznego, wydaje się być w dobrym stanie. Po przylocie zostanie poddany badaniom i prawdopodobnie trafi do ośrodka rehabilitacyjnego w San Antonio w Teksasie. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj jeszcze 2 złote. One ticket, please.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 6 rano na autostradzie A1 między węzłem Sośnica a węzłem Knurów kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Również na węźle w Knurowie utrzymują zwężenie. Od 3 w nocy do 6 rano na drodze A6 w Kołbaskowie zderzenie dwóch samochodów zablokowało jezdnię w obu kierunkach. Do 16 na drodze krajowej nr 28 między Sanokiem a Załużem koszą pobocza i miejscami wprowadzają ruch wahadłowy. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Gdyni odbędzie się chrzest fregaty ORP Wicher, pierwszej z trzech nowoczesnych fregat budowanych w ramach programu Miecznik, największego projektu modernizacyjnego polskiej marynarki wojennej. Fregaty zastąpią przestarzałe jednostki typu Oliver Hazard Perry i będą wyposażone w nowoczesne systemy obrony, w tym wyrzutnie pocisków KAM oraz armatę o zasięgu do 40 km. Cały program zakończy się do końca 2031 roku, a jego koszt wzrósł do około 15 miliardów złotych. Uroczystość zaszczycą prezydent, premier oraz przedstawiciele marynarki wojennej. Śledczy z Polski, Niemiec i Litwy prowadzą dochodzenie w sprawie serii incydentów związanych z materiałami wybuchowymi przemycanymi w puszkach po kukurydzy, które mogą być powiązane z rosyjskim wywiadem wojskowym. Mężczyzna z Katowic, zwerbowany przez GRU, transportował niebezpieczne materiały między Litwą a Polską, w tym zapalniki i substancje łatwopalne, które spowodowały pożary w Anglii i Niemczech. Ostatni incydent miał miejsce w Lipsku, gdzie dran z materiałem wybuchowym uderzył w ukraiński samolot transportowy ADEN, a na dronie może pochodzić z Litwy. Służby odkryły silne materiały wybuchowe na cmentarzu na Litwie, ale nie znalazły puszek w skrytce pod zgierzem. Dochodzenie w tej sprawie wciąż trwa. Częściowe zaćmienie słońca rozpocznie się dzisiaj w południowej Polsce około godziny 19:18, a jego maksymalna faza przypadnie na godzinę 20. Turyści w Zakopanem mogą obserwować zjawisko z miejsc takich jak Gubałówka, Cyrchla czy Butorowy Wierch, jednak muszą zejść ze szlaków przed zmierzchem, aby nie naruszać zasad ochrony przyrody. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że przepisy dotyczące poruszania się po szlakach pozostają niezmienne, a po zmroku obowiązuje zakaz wstępu na szlaki. Alternatywnie można podziwiać zaćmienie z Kasprowego Wierchu, gdzie ostatni zjazd koleją linową zaplanowano na godzinę 21. Warto pamiętać, że do obserwacji zjawiska potrzebne są specjalne okulary astronomiczne lub inne urządzenia z odpowiednimi filtrami. Polska uzgodniła z Niemcami rotacyjną obsadę stanowiska dowódcy połączonego dowództwa Sojusz Północnoatlantycki w Brunssum, które przypadnie Polsce w 2031 roku. Obecnie stanowisko zajmuje niemiecki generał Ingo Gerhards, a po nim dowództwo obejmie kolejny niemiecki generał w nowej strukturze Sojuszu Północnoatlantyckim. W związku z tym Polska musi rozpocząć przygotowania do wskazania odpowiedniego kandydata, który spełni wymagania tego stanowiska. Aby zapewnić sukces, konieczne jest budowanie grupy generałów i oficerów z odpowiednim doświadczeniem międzynarodowym oraz znajomością struktur Sojusz Północnoatlantycki. Polska ma około 6 lat na przygotowanie kandydata na to kluczowe stanowisko. Rosyjski Sąd Najwyższy zakazał partii Jabłko udziału w nadchodzących wyborach do Dumy Państwowej, co oznacza, że wyborcy sprzeciwiający się wojnie w Ukrainie nie będą mieli możliwości oddania głosu na tę opozycyjną siłę. Sędzia Wiaczesław Kiriłow przychylił się do wniosku partii Rodina, co nastąpiło po tym, jak Jabłko zaczęło zyskiwać popularność w sondażach. Przewodniczący partii Nikołaj Rybaków skrytykował decyzję sądu, twierdząc, że przyczynia się ona do wzrostu agresji społecznej. Wybory do Dumy Państwowej odbędą się w drugiej połowie września, a oczekuje się, że wygra je partia Jedna Rosja. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 16 w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 między węzłem Wrocław Wschód a Brzegiem w kierunku Katowic koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do 16 w województwie śląskim na drodze krajowej nr 86 między Łagiszą a Będzinem koszą pobocza. Równolegle do piątku do 16 na autostradzie A4 w Katowicach wymieniają nawierzchnię i zajmują prawy pas w kierunku Tychów. Do 16 w województwie podkarpackim na drodze krajowej nr 28 między Sanokiem a Załużem koszą pobocza i wprowadzają ruch wahadłowy z powodu zwężenia jezdni. Od 8 rano do 17 na autostradzie A4 między węzłem Rzeszów Wschód a węzłem Jarosław Zachód przeprowadzają przegląd oświetlenia. Do jutra do 19 w województwie lubuskim na drodze krajowej nr 27 między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim utrzymują zwężenie jezdni. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie radia DHT.
3: I think I forgot the things I've done.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. W pobliżu indonezyjskiej wyspy Bali trwa akcja ratunkowa po wybuchu pożaru na promie pasażerskim. Dotychczas uratowano 106 osób, jednak na pokładzie nadal znajduje się 25 pasażerów. Utrudnione warunki na morzu, z falami dochodzącymi do 4 metrów, wpływają na prowadzenie działań ratunkowych. Prom płynął z Padang Bay do Lembar na Lomboku i na pokładzie znajdowało się 114 pasażerów oraz 17 członków załogi. Pożar wybuchł około godziny 4:15 czasu lokalnego. Dnia 12 sierpnia 2026 roku w Europie nastąpi zaćmienie słońca, które wpłynie na produkcję energii z fotowoltaiki. W Polsce przewiduje się niewielki spadek generacji energii, ponieważ zjawisko to wystąpi wieczorem, kiedy produkcja już jest ograniczona. W całej Europie szacowany spadek może wynieść do 9,7 GW, a największy wpływ odczują Hiszpania i Niemcy. Operatorzy systemów elektroenergetycznych są w trakcie przygotowań, które obejmują analizy i dostosowanie pracy systemu. W przyszłym roku, 2 sierpnia, przewiduje się, że zaćmienie będzie miało większy wpływ na system energetyczny, ponieważ wystąpi w godzinach przedpołudniowych. W Polsce nadchodzi fala upałów, która szczególnie intensywnie da się we znaki w najbliższy weekend. W piątek temperatura w zachodnich regionach może osiągnąć nawet 30 stopni Celsjusza, a w sobotę i niedzielę w wielu miejscach przewiduje się wartości powyżej 30 stopni, a w niektórych lokalizacjach nawet do 36 stopni. Noce również będą ciepłe, z temperaturami nie niższymi niż 20 stopni Celsjusza. Po weekendzie prognozowane są zmiany pogody, w tym chłodniejsze dni oraz deszcz. Tornada i gwałtowne burze nawiedziły aglomerację Chicago, powodując znaczne zniszczenia, w tym uszkodzenia domów i szkół. Ponad 500 tysięcy osób zostało pozbawionych prądu, a Krajowa Służba Pogodowa potwierdziła wystąpienie dwóch tornad kategorii EF1. W wyniku eksplozji budynku w sąsiedniej Indianie zginęła jedna osoba, prawdopodobnie w związku z warunkami atmosferycznymi. Wstrzymano operacje lotnicze na lotniskach O'Hare i Midway. CO doprowadziło do około 250 anulowanych połączeń. Kielce rozpoczynają inwestycje w Dolinę Silnicy, kończąc procedurę przetargową. Projekt, realizowany w formule Zaprojektuj i wybuduj, obejmie budowę suchych zbiorników na wodę opadową oraz poprawę ochrony przeciwpowodziowej. W ramach rewitalizacji powstaną nowe nasadzenia, miejsca wypoczynku oraz ścieżki edukacji przyrodniczej, a także przebudowane zostaną istniejące trasy piesze i rowerowe. Inwestycja ma na celu zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatu oraz poprawę walorów przyrodniczych Doliny Silnicy. Ukończenie prac planowane jest na październik 2028 roku. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia, Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 10 na autostradzie A4 między węzłami Rzeszów Zachód a Rzeszów Wschód trwają prace naprawcze nawierzchni z blokadą pasa prawego. Do 16 na drodze krajowej nr 28 między Sanokiem a Załużem koszą pobocza i wprowadzają ruch wahadłowy z utrzymaniem zwężenia jezdni. Do 16 na autostradzie A4 między Wrocławiem Wschód a Brzegiem w kierunku Katowic koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Od 8 rano do 17 na drodze krajowej nr 83 w Tondowie Dolnym utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Do jutra do 19 na drodze krajowej nr 27 między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim utrzymują zwężenie jezdni. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Straży Granicznej zatrzymali 20 cudzoziemców w Gniewkowie i Ciechocinku za naruszenie przepisów pobytowych. Wśród zatrzymanych było 18 osób z Kolumbii oraz obywatele Gruzji i Tadżykistanu. Kontrole przeprowadzono w miejscach zamieszkania cudzoziemców na podstawie wcześniejszych działań w lokalnym zakładzie pracy. Wszystkim zatrzymanym nakazano powrót do krajów pochodzenia. W miejscowościach Lesznowola Pole i Marysiń wykryto bakterie z grupy coli w wodociągach, CO skutkuje zakazem używania wody z kranów do picia oraz przygotowywania posiłków. Mieszkańcy mogą korzystać z wody dostarczanej przez beczkowozy w wyznaczonych lokalizacjach, takich jak parking przy Urzędzie Gminy Lesznowola oraz świetlica w Janczewicach. Władze lokalne informują, że woda z beczkowozów może być pobierana wyłącznie w własnych pojemnikach. Apeluje się do mieszkańców o zachowanie ostrożności i unikanie korzystania z wody z kranów w codziennych czynnościach. W wyniku rosyjskiego ataku dronami na Cherson zginęły 2 osoby, a 11 zostało rannych. Atak dotknął 4 miejscowości, uszkadzając budynki mieszkalne oraz infrastrukturę. W kraju krasnodarskim zginęło 8-letnie dziecko podczas ataku, kilkuset dronów, a w wyniku zniszczeń w 21 budynkach mieszkalnych i 4 przedsiębiorstwach przeprowadzono akcję ratunkową. W ciągu ostatniej doby w obwodach chersońskim, zaporowskim i odeskim zginęły co najmniej 3 osoby. Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Serbii wywołał kontrowersję, oświadczając, że Ukraina nie uznaje niepodległości Kosowa. Burmistrz Prisztiny natychmiast usunął transparent z hasłem „Wolna Ukraina” w reakcji na te słowa. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić zagroził perturbacjami w dostawach wody do Kosowa. Wypowiedź Zełenskiego może wpłynąć negatywnie na szanse Ukrainy na uzyskanie stałego wsparcia w regionie, który jest kluczowy dla jej interesów. Ukraina liczy na wsparcie Serbii w pozyskiwaniu amunicji w kalibrach radzieckich. Ukraina zgodziła się na prośbę JD-Vance A i zaprzestała ataków na jednostki obsługujące terminal konsorcjum rurociągu kaspijskiego w Noworysyjsku nad Morzem Czarnym. Od rozmowy telefonicznej z prezydentem Wołodymirem Zełenskim nie doszło do kolejnych uderzeń na tankowce w pobliżu terminalu. Kijów zobowiązał się nie atakować infrastruktury CPC oraz nierosyjskich jednostek, o ile nie transportują rosyjskich towarów. Ukraina podejmuje te działania w kontekście starań o uzyskanie amerykańskiej licencji na produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Jednocześnie Ukraina kontynuuje ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną w innych częściach kraju. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje 3 pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. ORP Wicher, pierwsza polska fregata typu Miecznik, przechodzi chrzest dzisiaj, 12 sierpnia, a jutro, 13 sierpnia, odbędzie się jej pierwsze wodowanie. Program Miecznik, który kosztuje około 15 miliardów złotych, ma na celu zwiększenie możliwości marynarki wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Okręt będzie wyposażony w nowoczesne systemy elektroniczne oraz broń, w tym pociski rakietowe i torpedy, co pozwoli mu na walkę z celami na wodzie, lądzie, w powietrzu i pod wodą. ORP Wicher ma rozpocząć służbę w 2029 roku, a dwie pozostałe jednostki do 2032 roku. Mieszkańcy okupowanego przez Rosjan Melitopola od 7 dni zmagają się z brakiem dostępu do wody i prądu. Rosyjska propaganda zaleca korzystanie z plastikowych worków jako zamienników toalet, jednak nie dostarcza informacji na temat ich utylizacji, co może prowadzić do problemów higienicznych. Miasto doświadcza poważnego kryzysu infrastrukturalnego, a podobne trudności występują w wielu innych miejscowościach na terenach okupowanych. Polska zmaga się z poważną suszą, która jest wynikiem wysokich temperatur oraz niskich opadów. Prognozy na najbliższe dni przewidują stabilną, suchą pogodę, bez deszczu co najmniej do niedzieli. Wiele regionów będzie pod wpływem wyżu, co zwiększa ryzyko pożarów w lasach. Możliwe zmiany w pogodzie nastąpią dopiero od przyszłego tygodnia, a deszcz może nie obejmować całego kraju. Druga połowa sierpnia może przynieść normę opadów, co może poprawić sytuację. Problemy z nerkami są często bagatelizowane, co prowadzi do późnego zgłaszania się pacjentów do lekarzy, gdy choroba jest już w zaawansowanym stadium. Profesor nefrologii Jan Halbryter podkreśla, że objawy zaawansowanej choroby, takie jak nadciśnienie czy obrzęki nóg, są często ignorowane. Wczesne wykrycie schorzeń nerek może zwiększyć ich przeżywalność, a odpowiednie leczenie spowolnić postęp choroby. W szczególności osoby z grupy ryzyka, takie jak chorzy na cukrzycę i nadciśnienie, powinny regularnie poddawać się badaniom kontrolnym. Marcin Łytkoł, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego oraz Klaudia Strzelecka, radna z Poznania, dołączyli do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Łytkoł wskazał na chęć działania na rzecz silnych samorządów oraz rozwoju Polski, natomiast Strzelecka podkreśliła znaczenie lokalnych inwestycji dla mieszkańców. Nowi członkowie stowarzyszenia mają wspierać lokalne inicjatywy, co jest częścią szerszych planów Morawieckiego po odejściu z Prawa i Sprawiedliwości. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę. You are listening to the

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Firma Anthropic wprowadza niewidoczny znak wodny dla treści generowanych przez modele CLOT, który będzie wykrywalny przez maszyny. Znak wodny wejdzie w życie od 2 sierpnia, a starsze modele będą miały 4-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie się do nowych regulacji. Nowa polityka ma na celu zwiększenie przejrzystości w tworzeniu treści przez sztuczną inteligencję, a do podobnych regulacji zobowiązały się również inne przedsiębiorstwa, takie jak Google, Meta i Microsoft. Marcin Romanowski wystąpił do sądu o wydanie tzw. listu żelaznego. CEO zostało zarejestrowane w sądzie okręgowym. Dokument został podpisany przez niego osobiście, a jego adres wskazuje na Tyraspol, stolicę prorosyjskiego Naddniestrza, gdzie Romanowski przebywa. Były wiceminister sprawiedliwości, ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości, jest podejrzewany o udział w aferze Funduszu Sprawiedliwości, w której prokuratura postawiła mu 11 zarzutów, w tym o zorganizowaną grupę przestępczą. Prokuratura odrzuciła jego wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania, a obrona zapowiedziała złożenie zażalenia do sądu. Śledztwo w tej sprawie trwa od lutego 2024 roku i dotyczy m.in. przekroczenia uprawnień przez ministra sprawiedliwości oraz urzędników. Polska marynarka wojenna zyska nową fregatę, ORP Wicher, której chrzest odbył się w obecności premiera Donalda Tuska. Premier podkreślił, że polski przemysł stoczniowy jest powodem do dumy, a nowoczesne okręty, takie jak ORP Wicher, zwiększą bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim. Tusk zaznaczył, że program Miecznik, w ramach którego budowane są 3 fregaty, jest największym projektem modernizacyjnym, a zakończenie budowy wszystkich jednostek planowane jest na koniec 2031 roku. Wodowanie ORP Wicher odbędzie się 13 sierpnia. Częściowe zaćmienie słońca odbędzie się w Polsce 12 sierpnia, z maksymalnym zaćmieniem w Warszawie o godzinie 19:14. To rzadkie zjawisko, które fascynuje ludzi od wieków, wymaga bezpiecznej obserwacji przy użyciu specjalnych okularów, aby uniknąć uszkodzenia wzroku. Średni czas pomiędzy całkowitymi zaćmieniami wynosi 18 miesięcy, a aktywność związana z nimi występuje głównie w tropikach. Polacy z niecierpliwością czekają na to wydarzenie, które jest zarówno piękne, jak i użyteczne. 37-letni obywatel Ukrainy został aresztowany po ataku nożem na 46-letniego Polaka w Lubsku. Do zdarzenia doszło w sobotę, a pokrzywdzony został ugodzony w szyję i przewieziony do szpitala z średnimi obrażeniami. Policja zatrzymała podejrzewanego kilka godzin po incydencie w pobliżu miejsca zdarzenia. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące, a podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. W Dolnym Śląsku miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,1, które wystąpiło o godzinie 5:45 w rejonie Głogowa i Lubina. Epicentrum znajdowało się ponad 20 km na północny zachód od Lubina, na głębokości 10 km. W obszarze tym znajdują się kopalnie miedzi KGHM. Nie odnotowano żadnych zniszczeń ani poszkodowanych. Informacje o zdarzeniu przekazało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. W Kaliszu przewrócił się 20-metrowy żuraw budowlany na placu budowy przy ulicy Owsianej, uszkadzając kilka samochodów na pobliskim parkingu. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Żuraw był zautomatyzowany i nie był obsługiwany przez operatora. Na miejscu pracują straż pożarna i policja. Szczegóły dotyczące przyczyn zdarzenia nie zostały na razie ujawnione. Partia Jabłoko, mimo zaledwie 2% poparcia, wzbudza obawy w Kremlu, ponieważ może stać się miejscem zjednoczenia Rosjan przeciwnych wojnie. Władze obawiają się, że jej działalność może przyczynić się do powstania ruchu opozycyjnego, co z kolei grozi masowymi protestami. Krytyka wojny w Rosji prowadzi do represji politycznych oraz eliminacji niezależnych mediów. Wykluczenie Jabłoko z wyborów ujawnia hipokryzję Władimira Putina, który zarzuca Ukrainie brak demokratycznych procedur w czasie wojny. Warszawski rynek nieruchomości premium odnotowuje dynamiczny rozwój, a w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia sprzedaży w Liberty Tower by Cavatina podpisano umowy na ponad 250 milionów złotych. W sumie zawarto 122 kontrakty, co daje tempo sprzedaży przekraczające 20 mieszkań miesięcznie. Liberty Tower, 140-metrowy wieżowiec przy ulicy Grzybowskiej, wyróżnia się panoramicznymi widokami oraz unikalnym charakterem, porównywanym do projektów w Dubaju czy Nowym Jorku. Realizacja inwestycji potrwa jeszcze prawie 3 lata, a klienci decydują się na zakup z uwagi na wizję i unikalność projektu. Nietrzeźwy 65-latek odkręcił zawór butli z gazem w swoim mieszkaniu i próbował doprowadzić do wybuchu, trzymając w ręku zapalniczkę. Policjanci z Siedlec z narażeniem własnego życia obezwładnili mężczyznę i ewakuowali 38 osób z budynku. Po wyważeniu drzwi funkcjonariusze wyczuli intensywny zapach gazu, a jeden z nich szybko odebrał zapalniczkę mężczyźnie. Po interwencji 65-latek został przewieziony do szpitala, a sytuacja zakończyła się bez ofiar. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
1: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long.

0: music on DHT Radio. Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Władimir Putin zagroził, że Rosja rozpocznie przejmowanie zachodnich statków na wszystkich oceanach w odpowiedzi na zatrzymania rosyjskich tankowców. Oskarżył kraje europejskie o naruszanie międzynarodowego prawa morskiego, określając te działania mianem piractwa. Podkreślił, że Rosja może działać w dowolnym miejscu, nie tylko w rejonach, gdzie dochodzi do zatrzymań. Unia Europejska wprowadziła nowe sankcje, które umożliwiają konfiskatę rosyjskiej ropy i zboża. Paweł, były łowca głów z Poznania, oczekuje na decyzję policji w sprawie swojego powrotu do służby, mimo że został prawomocnie uniewinniony. Został zwolniony w 2024 roku po usłyszeniu zarzutów dotyczących nadużyć, natomiast sąd w 2025 roku orzekł na jego korzyść. Policja wskazuje, że Paweł utracił nieposzlakowaną opinię, co może utrudnić jego reintegrację. Obecnie przełożeni analizują jego sytuację w kontekście wymogów do dalszej służby, a prokurator złożył kasację od wyroku uniewinniającego. Paweł wyraża chęć powrotu do pracy w policji, nie chcąc ponosić konsekwencji za błędy innych. Karol Nawrocki oraz Donald Tusk wzięli udział w ceremonii chrztu okrętu ORP Wicher w Gdyni. W trakcie swojego przemówienia premier Tusk zażartował z animozji między mieszkańcami Gdyni i Gdańska, zwracając się bezpośrednio do prezydenta Nawrockiego. Prezydent podkreślił znaczenie programu Miecznik dla modernizacji Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożenia związane z rosyjską flotą na Bałtyku. Tusk wyraził zadowolenie z obecności obu polityków w Gdyni, podkreślając ich wspólne pochodzenie z Gdańska. Władimir Putin ocenił nałożenie przez Japonię sankcji na Rosję jako działanie nieproszone, związane z wydarzeniami w Ukrainie. Podkreślił, że Rosja nie zagraża Japonii i nie ma wobec niej roszczeń, choć relacje między krajami uległy pogorszeniu. Prezydent Rosji zauważył, że Tokio uznało Rosję za jedno z głównych zagrożeń, co jest nowym podejściem w stosunkach między państwami. Konflikt o Wyspy Kurylskie, które Japonia uważa za okupowane, pozostaje nierozwiązany od zakończenia II wojny światowej. Putin wygłosił te uwagi podczas wizyty na ćwiczeniach floty Pacyfiku w regionie Wysp Kurylskich. Emeryci mają czas do końca sierpnia na złożenie wniosku EPD-21 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, co może wpłynąć na wysokość 14. emerytury. Osoby, które nie przekroczą rocznych dochodów 30 tysięcy złotych, mogą uniknąć zaliczek na podatek dochodowy. CO zwiększy ich świadczenie na rękę do około 1800 zł. Złożenie wniosku powinno być rozważone przez seniorów, którzy pobierają zaliczkę tylko z 13 i 14 emerytury, ponieważ pozwoli to na szybsze otrzymanie pełnej kwoty. Wypłata czternastki nastąpi we wrześniu, razem z emeryturą lub rentą, w ustalonych terminach. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kijów jest obecnie atakowany przez rosyjskie drony uderzeniowe, które nadlatują z północy i wschodu. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegają przed zagrożeniem w kilku miejscach, w tym w Browarach i Irpieniu. W związku z tym władze miasta apelują do mieszkańców o pozostanie w schronach z powodu aktywnych alarmów powietrznych. Intensywne działania sił obrony powietrznej są podejmowane w odpowiedzi na te ataki, a mieszkańcy relacjonują słyszalne dźwięki silników dronów oraz strzały z broni przeciwlotniczej. Sojusz Północnoatlantycki planuje wzmocnienie obrony wschodniego skrzydła sojuszu, wykorzystując drony wspomagane sztuczną inteligencją. Systemy te będą wspierać ludzkich operatorów w podejmowaniu decyzji dotyczących ataków w ramach inicjatywy Eastern Flank Deterrence Initiative, która rozciąga się od północnej Finlandii po Morze Czarne. Nowa koncepcja ma na celu automatyzację mniej wymagających zadań, co pozwoli ludziom skupić się na kluczowych decyzjach. Ukraina stanowi przykład skutecznej integracji sztucznej inteligencji w działaniach wojskowych, co wpływa na plany Sojuszu Północnoatlantyckim. Drony, czujniki i satelity mają wykrywać rosyjskie ataki i wspierać ich odpieranie. Sąd Okręgowy w Warszawie otrzymał list podpisany przez Marcina Romanowskiego, który został nadany w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. Polityk zwrócił się do sądu z wnioskiem o wydanie listu żelaznego, zobowiązując się do stawiennictwa w sądzie lub prokuraturze w wyznaczonym terminie, pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. Sędzia Anna Ptaszek potwierdziła, że adres w Tyraspolu znajdował się zarówno w stopce listu, jak i na stemplach pocztowych. Wniosek Romanowskiego został poddany losowaniu, które wyłoni referenta, który skieruje do prokuratury wniosek o udostępnienie akt sprawy. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W lipcu 2026 roku w wyniku działań wojennych zginęło co najmniej 634 cywilów, co czyni ten miesiąc najtragiczniejszym od 2,5 roku. Średnio dziennie umierało ponad 20 cywilów, w porównaniu do 451 ofiar w czerwcu. W pierwszych 7 miesiącach bieżącego roku odnotowano co najmniej 2491 ofiar cywilnych. Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdziła, że lipiec 2026 roku był najkrwawszym miesiącem dla ludności cywilnej od marca 2022 roku. 65-letni mężczyzna w Siedlcach groził wybuchem gazu, będąc pod wpływem alkoholu. Policjanci oraz straż pożarna ewakuowali 38 osób z bloku, a następnie siłowo weszli do mieszkania, gdzie zastali mężczyznę z zapalniczką w ręku obok odkręconej butli gazowej. Funkcjonariusze obezwładnili go, co zapobiegło potencjalnej tragedii. Mężczyzna został przewieziony do szpitala pod eskortą policji. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT.

kołczaną sprężyną. Widziano nas razem w komisach meblowych. Ogrzebać lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Składałaś przysięgi, że będzie jak niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu miłości i bólu istnienia. A mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gumki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Silne burze przeszły przez środkowy zachód Stanów Zjednoczonych, powodując co najmniej 2 śmierci, w tym 4-letniego dziecka w stanie Indiana oraz osobę dorosłą w Ohio w wyniku powodzi. W Portage w Indiana doszło do wybuchu w budynku mieszkalnym, którego przyczyny są obecnie badane. Ponad 800 tysięcy osób w stanach Illinois, Indiana, Ohio i Kentucky pozostaje bez prądu. Gubernator stanu Ohio zwrócił uwagę na powagę sytuacji związanej z powodziami. Nocny atak ukraińskich dronów na Noworosyjsk sparaliżował eksport rosyjskiego zboża przez Morze Czarne, wstrzymując działalność 2 z 3 głównych portów zbożowych. Uszkodzenia terminali znacząco ograniczają możliwości eksportowe, a lipcowe dane wskazują, że eksport zboża osiągnął najniższy poziom w ciągu 10 lat, wynosząc jedynie 1 600 000 ton. Władze rozważają przekierowanie zboża do portów na Bałtyku, lecz nie ma pewności, czy transport kolejowy to umożliwi. Sytuacja może prowadzić do dalszego spadku całkowitego eksportu do około 2,5 miliona ton, co wywrze ogromny wpływ na rynek rolny. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, skomentował brak informacji o Marcinie Romanowskim, który przebywa w Naddniestrzu. Bochenek zaznaczył, że Romanowski może nie otrzymać sprawiedliwego procesu w Polsce, jeśli zdecyduje się wrócić. Podkreślił, że Romanowski jest zaszczuwany i że nagonka na niego jest nieuzasadniona, pomimo istniejących oskarżeń, które nie zostały udowodnione. Romanowski wystąpił do sądu o wydanie tzw. listu żelaznego. Zagraniczni turyści w Warszawie wyrażają mieszane odczucia na temat Polaków, zauważając m.in. brak uśmiechu, choć nie wpływa to negatywnie na ich odczucia. Współczesna Polska jest postrzegana jako kraj odnoszący większe sukcesy w pozyskiwaniu funduszy unijnych w porównaniu do Węgier. Turyści doceniają nowoczesność oraz czystość, szczególnie w warszawskim metrze. Wspominają także o korzystnej temperaturze jako atucie. Te spostrzeżenia zostały przedstawione w nowym odcinku wideocastu w Centrum Europy. Rolnik z Gliwic został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po tym, jak nielegalnie zaorał około 200 metrów świeżo położonego asfaltu. Policja zatrzymała go na gorącym uczynku, a Sąd Okręgowy w Gliwicach uzasadnił decyzję surową karą oraz ryzykiem dalszego naruszania prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął postępowanie wyjaśniające, aby zbadać potencjalne naruszenia wolności i praw człowieka. Szkody związane z incydentem oszacowano na 300 tysięcy złotych. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na autostradzie A4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec ciężarówka uderzyła w bariery i wjechała do rowu. Do 17 na A1 przy węźle w Bytom utrzymują zwężenie jezdni. Równolegle od 15 do 19 na odcinku F do G również obowiązuje zwężenie. Do 17 na A4 między węzłem Rzeszów Wschód a węzłem Jarosław Zachód trwa przegląd oświetlenia. Do 17 na drodze krajowej nr 83 w Tondowie Dolnym utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Do 19 na A4 między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle w kierunku Wrocławia występują utrudnienia z powodu czyszczenia separatorów. Słuchaj Radia DHT i życzę szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Ukraińska armia zaprezentowała nowe możliwości dronów, które potrafią nurkować i wynurzać się z wody. Drony kamikadze typu FPV zostały pokazane na nagraniu w mediach społecznościowych. Rywalizacja na ukraińskim froncie dronów trwa, a każda strona dąży do uzyskania przewagi. W lipcu Ukraina zadała Rosji rekordowe straty, eliminując ponad 42 tysiące żołnierzy i uszkadzając znaczne ilości sprzętu wojskowego. To najwyższe straty Rosji od stycznia 2025 roku. Stany Zjednoczone sprzedały dwa rosyjskie tankowce Era i Lileo, które były częścią floty cieni. Nabywcą jest firma Global Marketing Systems z siedzibą w Dubaju, specjalizująca się w recyklingu statków. Tankowce zostały przejęte przez amerykańskie siły morskie i ich sprzedaż została zatwierdzona w celu rozbiórki w Indiach. Oba statki były związane z transportem ropy objętej międzynarodowymi sankcjami. Dwa dni po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,4 w Kolumbii uratowano niemowlę spod gruzów zawalonego pięciopiętrowego budynku w Ucali. Brian Osorio Zuluaga usłyszał szept dziecka i wspólnie z innymi mężczyznami odrzucił gruz, odkrywając główkę chłopca. Niemowlę, które wyglądało na sinę, zostało przekazane policji i przewiezione do karetki. Ratownicy kontynuują akcję poszukiwawczo-ratunkową, mając nadzieję na odnalezienie kolejnych ocalałych. W wyniku trzęsienia ziemi zginęło ponad 250 osób. Siły ukraińskie przeprowadziły atak na bazę marynarki wojennej w Noworosyjsku, w wyniku którego zginęły dwie osoby, w tym dziecko, a co najmniej 12 zostało rannych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził skuteczność ataku, w tym trafienia w pozycję obrony powietrznej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zadeklarowało, że ich systemy obrony przechwyciły 502 ukraińskie drony w nocy. Incydent ten nastąpił w kontekście zaostrzenia konfliktu, gdy Ukraina odpowiedziała atakami na rosyjskie cele po intensyfikacji rosyjskich ataków rakietowych. Rada Północnoatlantycka potępiła Rosję za naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Rzeczniczka Sojusz Północnoatlantycki Alison Hart przekazała, że podczas środowego spotkania omówiono również incydenty z udziałem dronów. Sojusznicy wyrazili solidarność z dotkniętymi krajami oraz potwierdzili swoje wsparcie dla Ukrainy. Działania te mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 17 do 19 na drodze DK28 między Sanokiem a Birczą doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem i droga pozostaje zablokowana. Do 19 na autostradzie A4 między węzłem Godzieszów a Bolesławcem ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne i wjechała do rowu po przeciwnej stronie jezdni. Do 19 na autostradzie A1 na odcinku FG występują utrudnienia, a równolegle do jutra do 13 w MOP msza na południe kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Do 19 na autostradzie A4 między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle w kierunku Wrocławia trwają utrudnienia spowodowane czyszczeniem separatorów. Do jutra do 19 na drodze DK27 między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim utrzymują zwężenie jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ogólnorosyjski zlot operatorów dronów Dronnica został odwołany z powodu obaw o ataki ze strony Ukrainy, w tym planowanej operacji z użyciem rakiet balistycznych oraz bezzałogowców. Spotkanie miało się odbyć w dniach 29 i 30 sierpnia w Nowogrodzie Wielkim, jednak organizatorzy zdecydowali się na przełożenie wydarzenia w trosce o bezpieczeństwo. W komunikacie podkreślono, że odsłanianie zakładów przemysłowych w aktualnych warunkach jest nieodpowiedzialne. Organizatorzy planują ponowną rejestrację uczestników po ustaleniu nowego terminu. Agencja Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzi kontrolę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w związku z dotacjami na pomoc dla powodzian. Zbadano blisko 900 wniosków, z czego 50 wzbudza podejrzenia o nieprawidłowości, na łączną kwotę ponad 50 milionów złotych. Wkrótce mają zostać złożone zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstw. Kontrola trwa od 3 miesięcy, a agenci zabezpieczyli tysiące dokumentów. Kierowca miejskiego autobusu w Rudzie Śląskiej miał ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie i pił piwo podczas jazdy. Zatrzymany przez policję 60-letni obywatel Azerbejdżanu prowadził pojazd w sposób niebezpieczny, CEO zauważył inny kierowca, który powiadomił służby. Sąd skazał mężczyznę na pół roku więzienia oraz na zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez 6 lat. Policja sprawdza, czy mężczyzna miał ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W fosie Fortu Święta Jakuba w Toruniu znaleziono ciało 49-letniego mężczyzny, prawdopodobnie bezdomnego. Policja została powiadomiona o znalezisku w poniedziałek wieczorem, a według wstępnych ustaleń do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Zmarły miał zobowiązanie do stawienia się na otrucie alkoholowe, które przypadało na 4 sierpnia. Obecnie przyczyna zgonu jest ustalana przez policję po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Niemcy zezwoliły przedstawicielom talibów na obsadzanie stanowisk w afgańskich placówkach dyplomatycznych, co jest częścią umowy mającej na celu zwiększenie deportacji afgańskich migrantów. Afgańscy aktywiści obawiają się, że takie działania mogą zagrażać ich bezpieczeństwu i prowadzić do kontaktu z prześladowcami. Szacuje się, że umowa ta dotyczy około 35 tysięcy Afgańczyków, którzy przybyli do Niemiec w ramach programów ochrony. Władze niemieckie podejmują te kroki pod presją rosnącej popularności skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec. Krytycy wskazują, że współpraca z talibami może prowadzić do szantażu i zastraszania afgańskich dysydentów. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Radio DHT

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 17 do 19 na drodze DK28 między Sanokiem a Birczą doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem i droga pozostaje zablokowana. Do 19 na autostradzie A4 między węzłem Godzieszów a Bolesławcem ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne i wjechała do rowu po przeciwnej stronie jezdni. Do 19 na autostradzie A1 na odcinku FG występują utrudnienia, a równolegle do jutra do 13 w MOP msza na południe kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Do 19 na autostradzie A4 między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle w kierunku Wrocławia trwają utrudnienia spowodowane czyszczeniem separatorów. Do jutra do 19 na drodze DK27 między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim utrzymują zwężenie jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Maciej Berek, były minister w rządzie Donalda Tuska, ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, MEK. Przemysław Rosati wyraża wątpliwości co do obiektywizmu Berka w kontekście orzekania w sprawach związanych z rządem Tuska oraz podkreśla jego brak doświadczenia w praktyce prawniczej. Rosati zaznacza, że polityczne powiązania mogą wpłynąć na wiarygodność Trybunału. Berek zrezygnował z pracy w rządzie zaledwie wczoraj. Rada Północnoatlantycka potępia rosyjskie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski oraz Rumunii, wskazując jednoznacznie, że odpowiedzialność leży po stronie Moskwy. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór, podkreślił solidarność Sojusz Północnoatlantycki z Polską i Rumunią oraz zapowiedział wzmocnienie obrony wschodniej flanki sojuszu. Spotkanie miało na celu omówienie działań Rosji oraz ich konsekwencji dla regionu. Bezpieczeństwo terytoriów sojuszu pozostaje nienaruszalne, a wsparcie dla Ukrainy jest niezłomne. Co najmniej dwóch marynarzy z lotniskowca USS Abraham Lincoln próbowało wyskoczyć za burtę z powodu rekordowo długiego pobytu załogi na morzu, trwającego już 8 miesięcy. Okręt nieprzerwanie wspiera operacje wojskowe Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie od 21 listopada, a ostatni raz odwiedził port w grudniu na wyspie Guam. Ponad 200 członków rodzin załogi wyraziło obawy dotyczące zdrowia psychicznego bliskich, a dowództwo marynarki zapewnia, że załoga jest systematycznie oceniana i ma dostęp do wsparcia medycznego. Nie podano jednak dokładnej liczby marynarzy, którzy próbowali wyskoczyć z okrętu. Doszło do wycieku danych blisko 19 milionów obywateli Polski w wyniku cyberataku na systemy firmy MyDoktor, jak poinformował minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski. Zgromadzone dane mogą obejmować informacje o lekach, receptach oraz schorzeniach pacjentów korzystających z opieki medycznej. W odpowiedzi na incydent podjęto natychmiastowe działania, a systemy firmy zostały zablokowane, CEO zapewnia ich bezpieczeństwo. Minister zapowiedział, że służby będą bezwzględnie dążyć do wykrycia sprawców przestępstwa. Wicepremier zalecił obywatelom, aby zastrzegli swoje numery powszechne elektroniczny system ewidencji ludności, co można zrobić szybko za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące podejrzenia zamachu stanu, uznając, że nie wypełniono znamion przestępstwa w żadnym z sześciu głównych wątków sprawy. Rzecznik prokuratury poinformował, że postanowienie nie jest prawomocne i zostanie doręczone pokrzywdzonym instytucjom, które mają prawo do złożenia zażalenia. Prokurator zaznaczył, że działania podejmowane przez rządzących miały charakter pokojowy, a próby zmiany ustroju Polski nie mogą być uznane za przestępstwo. Uzasadnienie decyzji liczy ponad 130 stron, w tym 80 stron analizy przepisów. Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Muzyka.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Stany Zjednoczone mają całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormaz, według Donalda Trumpa, który określił amerykańską blokadę morską jako mur ze stali. Siły Stany Zjednoczone przechwyciły 55 statków i przeprowadziły abordaż dwóch jednostek, a jeden ze statków został ostrzelany. Iran ogłosił, że cieśnina pozostanie zamknięta, dopóki Stany Zjednoczone nie spełnią jego warunków. Liczba statków przepływających przez cieśninę znacząco spadła w porównaniu do okresu sprzed wojny. Rosja rozpoczęła montaż metalowych siatek na tankowcach, aby chronić je przed atakami dronów. Siatki, wcześniej używane do zabezpieczania sprzętu wojskowego na froncie w Ukrainie, są teraz stosowane w transporcie morskim. Tankowiec Caruso został częściowo osłonięty metalowym rusztowaniem, a frachtowiec MEK-TS zmienił malowanie na wzór geometryczny, mający zniekształcać jego sylwetkę. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa statków w rejonie Morza Czarnego, gdzie statki handlowe są szczególnie narażone na ataki. W czwartek Polska będzie pod wpływem wysokiego ciśnienia, CEO zapewni słoneczną pogodę. Temperatura w ciągu dnia osiągnie nawet 27 stopni Celsjusza w zachodnich regionach. Poranek zapowiada się chłodny, z temperaturami poniżej 10 stopni Celsjusza, ale z każdym dniem będzie coraz cieplej. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, głównie z kierunków wschodnich i północnych. Noc z czwartku na piątek będzie spokojna, bez opadów. Grecki główny sekretariat do spraw lasów rozpoczął poszukiwania wilka, który w ostatnich miesiącach był wielokrotnie widziany w pobliżu Salonik. Zwierzę, które zaatakowało i zraniło 4-letnią dziewczynkę w Polichni, jest poszukiwane z powodu obaw o bezpieczeństwo mieszkańców. Władze planują wykorzystać kamery, pułapki oraz środki usypiające do jego schwytania. Po złapaniu wilk zostanie przekazany do ośrodka Arcturos, gdzie specjaliści ocenią jego stan. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, złożył wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego, jednak prokuratura krajowa wyraziła wątpliwości co do autentyczności jego pisma, które wysłał z Naddniestrza. Rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak zaznaczył, że list żelazny nie powinien być traktowany jako nagroda za ucieczkę, a jego wydanie wymaga spełnienia szczególnych warunków. Romanowski jest podejrzewany o uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej i manipulację konkursami z wykorzystaniem funduszy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura na razie nie podjęła oficjalnego stanowiska w sprawie wniosku. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump został pozwany przez dwie organizacje medialne za plan sprzedawania wcześniejszego dostępu do jego wpisów na platformie Truth Social. Pozew określa ten mechanizm jako niebywały, skorumpowany i niekonstytucyjny. Trump Media Amp Technology Group zamierza pobierać od firm miesięczną opłatę w wysokości od 60 do 100 tysięcy dolarów za dostęp do postów najpopularniejszych użytkowników. Krytycy zarzucają Trumpowi, że wykorzystuje swoje stanowisko do osobistego wzbogacenia się, a TMTG boryka się z problemami finansowymi, tracąc 70% swojej wartości rynkowej w ciągu ostatniego roku. Siły zbrojne Ukrainy atakują ciężarówki Wildberries dostarczające towary na Krym, co prowadzi do zniszczenia co najmniej dwóch pojazdów. Ataki mają na celu osłabienie rosyjskiej logistyki, a w czerwcu zniszczono około 600 ciężarówek. Na Krymie występuje kryzys paliwowy, co skutkuje wprowadzeniem limitów sprzedaży benzyny i oleju napędowego. Rosyjskie władze borykają się z problemami w dostawach żywności oraz rosnącymi cenami paliw. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, ukrywa się w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, separatystycznego regionu Mołdawii. Dostęp do Naddniestrza kontroluje tamtejsze KGB, co oznacza, że wjazd do tego obszaru wymaga zgody rosyjskich służb. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróż do Naddniestrza z uwagi na ryzyko aresztowania. Potwierdzono, że Romanowski przebywa w tym regionie, co rodzi pytania o jego przyszłość w kontekście polskiego wymiaru sprawiedliwości. Małgorzata Janowska, była posłanka Prawa i Sprawiedliwości, planuje przystąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus, którego liderem jest Mateusz Morawiecki. Janowska, znana z kontrowersyjnych działań w poprzedniej kadencji Sejmu, była związana z Jarosławem Kaczyńskim, a jej kariera polityczna zakończyła się usunięciem z listy PiS przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Po przegranej w 2023 roku straciła również posadę w PGE GiK, a obecnie pracuje jako zastępczyni dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Bełchatowie. Dalsze kroki Janowskiej w kierunku stowarzyszenia mogą wpłynąć na jej przyszłość w polskiej polityce. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące domniemanego zamachu stanu, uznając, że nie stwierdzono wypełnienia znamion przestępstwa. W uzasadnieniu, które ma ponad 130 stron, podkreślono, że działania podejmowane przez koalicję rządzącą od grudnia 2023 roku miały charakter pokojowy i nie wykazywały przemocy. Prokurator zaznaczył, że nie jest rolą prokuratury ocenianie statusu sędziów ani rozstrzyganie sporów ustrojowych, a postanowienie nie jest prawomocne i może być zaskarżone przez pokrzywdzone strony. Śledztwo, które rozpoczęło się w lutym 2025 roku, obejmowało 6 głównych wątków, z których wszystkie zostały umorzone. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W czwartek wyborcy w Clacton będą głosować na Nigela Farage'a w wyborach uzupełniających, które charakteryzują się niezwykle długą kartą do głosowania, zawierającą komiczne postacie, takie jak hrabia kosza na śmieci. Farage stara się obronić swój mandat, jednak jego kampania budzi kontrowersje i krytykę, zwłaszcza w kontekście transparentności finansowej. Wśród wyborców narasta poczucie, że te wybory to farsa, co może wpłynąć na jego poparcie. Możliwe śledztwa dotyczące darowizn mogą z kolei zaważyć na przyszłości politycznej Farage'a. Agenci Urzędu Imigracji i Egzekwowania Ceł w Stanach Zjednoczonych planują zakup elektrycznych rękawic, które mają kosztować 20 milionów dolarów, w celu kontrolowania oporu osób. Rękawice, produkowane przez firmę z Kentucky, działają poprzez wywoływanie bodźca bólowego przy bezpośrednim kontakcie ze skórą. Organizacje praw człowieka, takie jak American Civil Liberties Union, krytykują ten pomysł, obawiając się nadużyć. Wzrost intensywności działań ICE prowadzi do rekordowej liczby zatrzymań. W Jekaterynburgu rozpoczęto dostarczanie wody z powodu skarg mieszkańców na zapach fekaliów w wodzie z kranu. Problemy z jakością wody wynikają z awarii sieci wodociągowej, która miała miejsce od 7 sierpnia, kiedy to powódź wpłynęła na dostawy. W miniony piątek władze odcięły dopływ zimnej wody w 7 dzielnicach miasta z powodu zanieczyszczenia u źródła. Prokuratura wszczęła dochodzenie w tej sprawie, mimo że woda z kranów wciąż ma brązowy kolor. Podobne trudności z dostawami czystej wody występują w Tiumeniu, gdzie sytuacja trwa już od miesiąca. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych zainwestuje 400 milionów dolarów w projekt wydobycia skandu w australijskiej wiosce Fifield. Skand, kluczowy metal dla przemysłu zbrojeniowego oraz technologii ogniw paliwowych, jest obecnie w około 80% kontrolowany przez Chiny. Firma Sunrise Energy Metals planuje budowę pierwszej na świecie kopalni skandu jako surowca pierwotnego. Zapotrzebowanie na skand ma wzrosnąć z 80 ton w 2025 roku do ponad 117 ton w 2026 roku. Partia Jabłoko została wykluczona z wyborów do Dumy Państwowej z powodu wzrastającego poparcia, które osiągnęło 9,3%. Kreml podjął tę decyzję, obawiając się, że partia przekroczy 5-procentowy próg wyborczy, co mogłoby wzmocnić obecność antywojennego głosu w parlamencie. Sąd Najwyższy wydał postanowienie na wniosek partii Rodina, poparty przez Prokuraturę Generalną oraz Centralną Komisję Wyborczą, oskarżając Jabłoko o zagraniczne finansowanie kampanii, co partia stanowczo odrzuca. W wyniku tego wykluczenia w wyborach nie pozostaje żadna partia o antywojennym stanowisku, co może wpłynąć na frekwencję wyborczą. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek ocenił, że nadanie listu przez byłego wiceministra sprawiedliwości z Naddniestrza stanowi przekroczenie pewnej linii. Romanowski przesłał dokument do polskiej prokuratury z regionu kontrolowanego przez Rosję, CO budzi wątpliwości. Czarnek zaznaczył, że prokuratura nie potwierdziła obecności Romanowskiego w Naddniestrzu, a były wiceminister posiada paszport na inną tożsamość. W przeszłości Romanowski miał problemy z azylem politycznym na Węgrzech, który został mu cofnięty. Obecna sytuacja związana z Marcinem Romanowskim, byłym wiceministrem sprawiedliwości, budzi poważne obawy w kontekście bezpieczeństwa Polski. Ekspert wskazuje, że jeśli za jego działaniami stoją wschodnie służby, można to określić jako zdradę. Romanowski złożył wniosek o list żelazny, a przesyłka została nadana w Tyraspolu. CEO sugeruje jego obecność na terytorium kontrolowanym przez Rosję. Wskazano na możliwe prorosyjskie powiązania Romanowskiego. CEO wymaga dalszego wyjaśnienia. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące korzystania przez Karola Nawrockiego z apartamentów Muzeum II Wojny Światowej. Były dyrektor muzeum korzystał z tych apartamentów przez ponad pół roku bez opłat, mimo że mieszkał w bliskiej odległości. Prezydent Nawrocki skomentował decyzję, określając sprawę jako polityczną szopkę i wyrażając zadowolenie z umorzenia postępowania. W trakcie śledztwa był przesłuchiwany, ale nie przejmował się tymi działaniami. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości i posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Przesyłka, która dotarła do sądu, została nadana w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, regionu separatystycznego w Mołdawii. Minister Edukacji i Nauki zapewnił, że nie zna aktualnego miejsca pobytu Romanowskiego, a nadanie listu z Naddniestrza nie przesądza o jego lokalizacji. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie Romanowskiego, który jest podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wydano za nim europejski nakaz aresztowania oraz list gończy. Służba Imigracyjna i Celna Stanów Zjednoczonych planuje przeznaczyć do 20 milionów dolarów na zakup tysięcy urządzeń przewodzących prąd, które mają służyć do deeskalacji i odwracania uwagi podczas interwencji. Urządzenia, znane jako GLOVE, mają być wykorzystywane przez agentów do uzyskiwania podporządkowania osób, które wykazują opór. Producent ostrzega jednak przed ich niewłaściwym użyciem oraz zaleca, aby nie stosować ich wobec osób z grup wysokiego ryzyka. W ubiegłym miesiącu ICE dokonał rekordowych zatrzymań. CEO budzi obawy obrońców praw obywatelskich dotyczące możliwości nadużyć związanych z nowym wyposażeniem. Wprowadzenie rygorystycznych zasad oraz szkoleń dla funkcjonariuszy może być kluczowe w kontekście użycia tych urządzeń. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Słuchacie Radia DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił udany atak na 4 rosyjskie okręty floty czarnomorskiej w porcie w Noworosyjsku. W operacji wykorzystano różnorodne środki uderzeniowe, w tym rakiety i drony dalekiego zasięgu. Trafione jednostki obejmują fregaty admirał Essen i admirał Makarów. Rosyjskie władze poinformowały o 2 ofiarach śmiertelnych, w tym dziecku, w związku z atakami na obiekty cywilne i przemysłowe. Port w Noworosyjsku jest kluczową bazą dla floty czarnomorskiej Rosji. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt ogłosiła, że odejdzie ze swojego stanowiska przed końcem miesiąca z powodów rodzinnych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podziękował jej za pracę, nazywając ją jedną z najlepszych rzeczniczek w historii. Leavitt, która była najmłodszą osobą na tym stanowisku, zapowiedziała, że pozostanie jednym z kluczowych doradców Trumpa oraz aktywnym głosem w Partii Republikańskiej. Odejście Leavitt oznacza zmiany w zespole prezydenckim w okresie przed wyborami uzupełniającymi do kongresu. Na razie nie ujawniono, kto ją zastąpi. Zaplanowany na 15 i 16 sierpnia festiwal K-popowy Sound in Colors został odwołany z powodu rezygnacji kluczowych artystów, w tym zespołu ATEEZ. Organizatorzy, firma Tower Group Communications, poinformowali, że realizacja wydarzenia w zakładanej formule stała się niemożliwa. Zapewnili, że szczegóły dotyczące zwrotu pieniędzy za bilety zostaną przekazane w kolejnych komunikatach. Festiwal miał się odbyć w Parku Śląskim, gdzie organizatorzy już rozpoczęli przygotowania do wydarzenia. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu, gdzie złożył wniosek o wydanie listu żelaznego. Sąd okręgowy w Warszawie potwierdził, że pismo zostało nadane z Tyraspolu, jednak nie jest jasne, czy to Romanowski je wysłał. W liście Romanowski przyznaje, że podróżuje z paszportem na inne nazwisko, CEO sugeruje, że może posiadać fałszywą tożsamość. Prokuratura bada autentyczność dokumentu, a decyzja o liście żelaznym zależy od sądu, który może ją zatwierdzić lub odrzucić. Ekstradycja z Naddniestrza jest praktycznie niemożliwa. Węgierski rząd rozpoczął natychmiastową budowę progu dennego na Dunaju, aby zapewnić odpowiedni poziom wody dla elektrowni jądrowej w Paks. Premier Węgier Peter Magyar poinformował, że w celu tymczasowego podniesienia poziomu rzeki na Dunaju zostaną umieszczone 2 barki o długości 80 metrów, które będą mogły być zanurzone, aby zwiększyć poziom wody o 20 cm. Budowa progu, mającego utrzymać poziom wody na minimum 90 cm, rozpocznie się w czwartek i potrwa kilka tygodni. W związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju, elektrownia w Paks musiała ograniczyć moc produkcji energii, a obecnie jedynie blok numer 2 pracuje z mocą wynoszącą 479 MW. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
1: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Z prężyną widziano nas razem w komisach meblowych, bo grzebać lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Składałaś przysięgi, że będzie jak niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu miłości i bólu istnienia. A mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gumki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 17 do 19 na drodze DK28 między Sanokiem a Birczą doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem i droga pozostaje zablokowana. Do 19 na autostradzie A4 między węzłem Godzieszów a Bolesławcem ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne i wjechała do rowu po przeciwnej stronie jezdni. Do 19 na autostradzie A1 na odcinku FG występują utrudnienia, a równolegle do jutra do 13 w MOP msza na południe kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Do 19 na autostradzie A4 między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle w kierunku Wrocławia trwają utrudnienia spowodowane czyszczeniem separatorów. Do jutra do 19 na drodze DK27 między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim utrzymują zwężenie jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Na każdą pogodę. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. W Malborku doszło do incydentu z udziałem myśliwca MiG-29, podczas którego uszkodzone zostały dwie opony w wyniku zablokowania hamulców jednego z samolotów. Myśliwiec wylądował pomimo uszkodzeń, a nikomu nic się nie stało. Drugi samolot z pary dyżurnej wylądował na lotnisku zapasowym, zgodnie z obowiązującą procedurą. Sprawą zajmie się Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

0: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych nie ujawnili, które lotnisko zostało wykorzystane jako zapasowe. Mecenas Bartosz Lewandowski potwierdził złożenie przez Marcina Romanowskiego wniosku o wydanie listu żelaznego oraz oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. Romanowski, podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, obecnie przebywa w separatystycznym regionie Mołdawii, a jego wniosek został nadany w Tyraspolu. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów finansowanych z tego funduszu. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdziła, że wniosek został już zarejestrowany. Adwokat wyraził nadzieję, że sąd uwzględni argumenty obrony. CEO umożliwi Romanowskiemu wyjaśnienie sprawy w Polsce. Andy Green pobił nowy rekord prędkości na słonych równinach Banneville, osiągając prędkość 406 mil na godzinę. CEO odpowiada około 654 km na godzinę. Pojazd, którym kierował, to JCB Hydromax, napędzany wodorem i wyposażony w dwa zmodyfikowane silniki spalinowe. Nowy rekord dla pojazdów wodorowych zyskał miano najszybszego, poprawiając poprzedni wynik z 2004 roku, który wynosił 185,5 mil na godzinę. Andy Green, 64-letni były pilot myśliwca, wcześniej zdobył uznanie za przekroczenie prędkości dźwięku w 1997 roku. 12 sierpnia 2026 roku miało miejsce całkowite zaćmienie słońca w Hiszpanii, na które mieszkańcy czekali ponad 100 lat. Pas całkowitego zaćmienia przeciął Półwysep Iberyjski, obejmując północną i środkową część kraju oraz wybrzeża Morza Śródziemnego. Zjawisko obserwowały miliony ludzi, w tym pół miliona turystów, którzy gromadzili się w różnych lokalizacjach, aby podziwiać słoneczną koronę przez około minutę do dwóch minut. Władze Hiszpanii zabezpieczyły wydarzenie, kierując ponad 30 tysięcy funkcjonariuszy na miejsca obserwacji. Dwie kobiety znalazły 86 tysięcy euro w starej komodzie pozostawionej na ulicy w Bolonii. Po początkowych wątpliwościach pracownika Miejskiego Biura Rzeczy Znalezionych, kobiety przekonały go do prawdziwości swojego odkrycia. Gotówka została przekazana urzędowi miasta, który rozpoczął procedurę ustalania właściciela pieniędzy. Wkrótce zgłosił się właściciel mebla, a po przeprowadzeniu postępowania zawarto porozumienie dotyczące podziału gotówki. Jedna z kobiet otrzymała 33 tysiące euro jako znaleźne. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
1: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia, Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Zabrzu doszło do niepokojącego incydentu, gdy agresywna grupa wdarła się do restauracji. Na miejsce przybyli policjanci, którzy prowadzą intensywne działania w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz ustalenia osób biorących w nim udział. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach ciężko rannych, jednak kilka osób zostało poturbowanych, a w lokalu miał zostać użyty gaz łzawiący. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został pozwany przez organizację The Intercept oraz Freedom of the Press Foundation w związku z planami sprzedaży uprzywilejowanego dostępu do jego wpisów na platformie Truth Social. W pozwie wskazano, że mechanizm ten jest niezgodny z konstytucją i ma charakter skorumpowany. Przedsiębiorstwo Trump Media Amp Technology Group zapowiedziało wprowadzenie płatnego kanału Truth API, który miałby dostarczać posty z najbardziej wpływowych kont, w tym samego Trumpa, za miesięczny koszt od 60 do 100 tysięcy dolarów. W odpowiedzi na te działania powodowie wezwali sąd do zablokowania planu, argumentując, że prezydent dąży do czerpania prywatnych korzyści ze sprawowanego urzędu. TMTG boryka się z problemami finansowymi, tracąc 70% wartości rynkowej w ciągu ostatniego roku. Turecki myśliwiec F-16 rozbił się podczas lotu szkoleniowego w prowincji Jalowa. Pilot zdołał się katapultować i nie odniósł poważnych obrażeń. Tureckie Ministerstwo Obrony poinformowało, że przyczyna wypadku jest nieznana i zostanie ustalona w toku dochodzenia. Na miejscu zdarzenia pracują zespoły ratunkowe oraz karetki pogotowia. W sieci pojawiły się nagrania ukazujące moment katastrofy, na których widać kłęby czarnego dymu. Środa przyniosła wyjątkowe zjawisko, całkowite zaćmienie słońca, które było widoczne w Hiszpanii, a także częściowo w Polsce.

0: Spektakl na niebie w Hiszpanii przyciągnął wielu turystów, w tym laureata Nagrody Nobla z fizyki, który wyraził swoje podekscytowanie tym wydarzeniem. A Kourouné, gdzie zjawisko było najlepiej widoczne, przybyło ponad 15 tysięcy osób, aby podziwiać to astronomiczne widowisko. Wiceminister nauki Hiszpanii Joan Cruz Cigudosa skomentował, że to finał astronomicznego mundialu. Zaćmienie Słońca, które miało miejsce, polegało na całkowitym zasłonięciu tarczy słonecznej przez Księżyc. Osoby podające się za sprawców cyberataku twierdzą, że wykradły dane dotyczące 18 814 422 unikatowych numerów powszechny elektroniczny system ewidencji ludności z systemów firmy MyDoktor, która obsługuje tysiące placówek medycznych. Wicepremier zapewnił, że polskie państwo podejmuje działania w celu zabezpieczenia informacji związanych z incydentem, a w sprawę zaangażowane są organy ścigania, w tym Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Potwierdzono, że dane dotyczące pacjentów, w tym polityków, mogą być wykorzystane do szantażu. Wdrożono mechanizmy zabezpieczające, a dane mają trafić do bazy Bezpieczne Dane, gdzie każda osoba będzie mogła sprawdzić, czy jej informacje zostały ujawnione. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Caroline Leavitt potwierdziła decyzję o odejściu z pozycji rzeczniczki Białego Domu, którą pełniła przez ostatnie półtora roku. W swoim wpisie na platformie X podkreśliła, że to doświadczenie było dla niej honorem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że Leavitt odejdzie pod koniec miesiąca, aby spędzać więcej czasu z rodziną, ale pozostanie w jego politycznym otoczeniu jako kluczowa doradczyni. Jej doświadczenie ma być wykorzystane w przygotowaniach Partii Republikańskiej do wyborów cząstkowych. Leavitt dołączyła do kampanii wyborczej Trumpa w 2024 roku i była najmłodszą osobą na stanowisku rzeczniczki Białego Domu. Dwie osoby zginęły w wyniku katastrofy wojskowego śmigłowca Apache, do której doszło w Salado w stanie Teksas około godziny 13:35 czasu lokalnego. Obaj piloci zmarli na miejscu, a śmigłowiec rozbił się na otwartym polu, nie uszkadzając budynków ani nie raniąc innych ludzi. Po wypadku wybuchł pożar trawy, co spowodowało podjęcie akcji gaśniczej oraz ewakuację mieszkańców okolicy. Generał Ethan Diven zadeklarował, że priorytetem jest zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz wsparcie dla rodzin pilotów. GKS Katowice zremisował z HPL-em w meczu rewanżowym, co oznacza, że odpadł z europejskich pucharów. Po pierwszej połowie goście prowadzili po bramce Stawę Toriela. W drugiej części meczu katowiczanie zdołali wyrównać dzięki Iliaszowi Kurinowi, a następnie Arkadiusz Jędrych skutecznie wykorzystał rzut karny, dając GKS prowadzenie. Mimo intensywnego naporu w doliczonym czasie, HPL utrzymał korzystny dla siebie wynik, co zapewniło im awans. GKS pozostaje niepokonany na swoim stadionie od 11 listopada 2025 roku. Biebelhausen ustanowił nowy rekord świata, pchając wózek z dzieckiem, jednak wynik musi zostać jeszcze zweryfikowany przez ekspertów Księgi Rekordów Guinnessa. Biegnąc, miał nadzieję jedynie na pobicie rekordu trasy Guardian mile wynoszącego 4 minuty i 44 sekundy. Jeśli rekord zostanie oficjalnie potwierdzony, Biebelhausen przejmie tytuł mistrza świata w biegu na mile z wózkiem dziecięcym od Silasa Franca, który uzyskał czas 4 minuty 26 sekund i 29 setnych. Biebelhausen zaznaczył, że przy dodatkowym treningu może jeszcze poprawić swój wynik.